0: Radio 1. Veç dobre glasbe. In politie jeszcze lepsze.
1: Would you cry?